praia erótica. Shiva, Shiva, do maleji, horaie, horaie. Hei, duša moja, len sa tebo banuje.

Dragoj Đurđici, Geošić, Radošnoj, u Arkanju povodu imendana, buket najepši žeja šaju male blizanke i to Emilija i Izabela.